0: Ja, kak je bilo lušno.
1: Ja, samo bojo pa spet doma problem.
2: Pravi frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muska. Frajer Radio.